Pala Akia, kompozícia tady. Tady je Marigi Ľavutný, Kotaro Berlin, i doči Reinhardt. Šuna je pana jak Kili, Kotar i Germania so, Kerela i Veronika Feres. Vi oi skeria jak parochiti ki romaniki sinti chipsu a kerena o lakate. Ta ishuna e lakate naka namena kate ki radio lora emisiaia lora romanes.